0: Słuchasz Radia Jura.
1: Reklama.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
4: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
1: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
0: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
2: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
0: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
2: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
0: Wakacyjny rabat na start.
2: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
0: Zadzwoń 500 503 711. Po reklamie.
3: Radio Jura.

0: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
1: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
0: O!
1: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
0: www.furnipol.pl.
2: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
4: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
5: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.

0: Teraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. E-Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
4: Sobota, 11 dzień lipca, jest 7, czas na wiadomości. 6 osób jest rannych po rosyjskim ataku rakietami balistycznymi na Kijów. W stolicy Ukrainy doszło do serii eksplozji w 4 dzielnicach miasta, a uszkodzone zostały m.in. budynki niemieszkalne, stacja transformatorowa i obiekt biurowy. 3 osoby trafiły do szpitala, kolejne 3 otrzymały pomoc na miejscu, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Mieszkańcy usłyszeli wybuchy jeszcze przed ogłoszeniem alarmu przeciwlotniczego. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że Rosja użyła w ataku rakiet balistycznych. Nie będzie utrudnień dla pasażerów samolotu mimo zablokowania pieniędzy dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Chodzi o zajęcie przez organizację Eurocontrol wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Blokada komornicza nałożona na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku sądu i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pracuje normalnie i zachowuje maksymalny poziom bezpieczeństwa operacji. Taką odpowiedź otrzymałem od rzecznika agencji. W praktyce oznacza to, że wszystkie samoloty są jak zwykle nadzorowane od startu do lądowania i tak też będzie dalej, mimo problemów formalnych związanych z tym, że firma Pfizer domaga się od Polski ponad 6 miliardów złotych. Tak zapewnia premier Donald Tusk.
6: Rozmawiałem z ministrem finansów i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PAŻP-u, ale problem tego sporu prawnego z Pfizerem pozostaje.
5: Do 8 sierpnia nasz kraj ma czas, by złożyć apelację od wyroku belgijskiego sądu i w ten sposób starać się uniknąć kary finansowej. Ten dokument jest przygotowywany, jak ustaliłem w Ministerstwie Zdrowia, we współpracy z Prokuratorią Generalną.
4: I na koniec tego wydania Mundial. Hiszpania melduje się w półfinale Mistrzostw Świata. W ćwierćfinałowym meczu pokonała Belgię 2-1. Bramki dla Hiszpanów strzelali Fabian Ruiz i Mikel Merino. To niesamowite. Hiszpania jest w półfinale i to przeciwko Francji. Wyobrażasz to sobie? Jestem tak podekscytowany. I zgadza się, Hiszpanie w półfinale zagrają z Francją. To spotkanie 14 lipca. A dziś kolejny ćwierćfinał. O 23:00 Norwegia zagra z Anglią.
7: Dziś w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu niewykluczone, lokalnie może także zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie kraju, 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, a miejscami w całym kraju porywisty, północny i północno-zachodni. Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku o poranku i zapraszam na wakacyjne wydanie programu Wolna Sobota na początek dnia. Najlepsza muzyka do porannej kawy.
8: Radio Jura.

0: muzyka wybrana na lato, tak właśnie brzmi. Wracamy do niej za chwilę, a w kalendarzach dzisiaj sobota, 11 dzień lipca, to już 192 dzień roku. Do końca roku zostało tych dni 173. Imieniny obchodzą Olga Pius, a także Jan Kalina, Benedykt, Pelagia, Sabin. Wszystkiego dobrego. Oficjalnie otwieramy ten najpiękniejszy moment tygodnia, czyli weekend właściwy. Może dacie znać, co robicie o tak wczesnej porze, jakie macie plany na sobotę. Ja za chwilę sprawdzę, jakie mamy niecodzienne okazje do świętowania.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
5: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.

0: Jak tam Państwu mija sobotni poranek? Niezależnie od tego, czy pijecie właśnie pierwszą kawę na balkonie, czy przewracacie się z boku na bok, pozwólcie, że powiem, co dzisiaj można świętować, a można dzień mojito. Oczywiście bezalkoholowego. Jest dzień muffinki z jagodami, jest dzień basenu, jest dzień rozweselania samotnych. No to ja spróbuję rozśmieszyć nie tylko samotnych takim oto sucharkiem. Czego można spodziewać się, kiedy zaprosisz na grilla swojego nauczyciela? Niezapowiedzianej karkówki!
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
5: Byłam dzisiaj u Anki w jej nowym mieszkaniu. I co jak co, ale łazienkę to ma cudowną.
6: O, wiesz kto to robił?
5: Jasne, salon łazienek Cerprojekt zaprojektował jej wszystko.
6: A, słyszałem coś, że robią najlepsze projekty w Częstochowie.
5: I to błyskawicznie.
6: A gdzie kupiła płytki?
5: Też w Cerprojekt. Mają tam największy wybór płytek łazienkowych, salonowych, kuchennych i tarasowych. Polskich, hiszpańskich, tureckich, włoskich. Do tego projekt łazienki gratis.
7: Salon łazienek Cerprojekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
5: www.cer-projekt.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
1: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
2: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
1: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
2: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515 660 031.
3: Pani

0: kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż

0: pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina 8, czas na kolejne poranne wiadomości.
3: Dziś obchody poświęcone polskim ofiarom zbrodni wołyńskiej. Główne uroczystości odbędą się w Warszawie. Rozpocznie je o 10:00 msza w katedrze polowej Wojska Polskiego. Obchody upamiętniają tak zwaną krwawą niedzielę. 11 lipca 1943 roku doszło do fali mordów przeprowadzonej przez ukraińskich nacjonalistów. Wczoraj premier Donald Tusk apelował o tym, aby nie rozniecać nastrojów, które zwiększają niechęć między Polakami a Ukraińcami.
4: Wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje.
3: Mówi szef rządu. W związku z obchodami prezydent Karol Nawrocki pojawi się dziś w Radruży na Podkarpaciu. Tam w kwietniu 1944 roku doszło do mordu na kilkudziesięciu Polakach. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości zarządów Zjednoczonej Prawicy, nadal poszukiwany. Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie nie uchylił europejskiego nakazu aresztowania wobec tego polityka, o co wnioskował jego obrońca, Michał Radkowski. Michale, powiedz, co oznacza wczorajsza decyzja sądu?
5: To, że obecny poseł PiS, który od wielu miesięcy przebywa poza Polską, jest nadal ścigany europejskim nakazem aresztowania, a jest ścigany, bo wobec niego sformułowano 19 zarzutów, to w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk wyjechał na Węgry, a gdy wybory przegrał tam Viktor Orbán, uciekł z Budapesztu. W mediach pojawiły się informacje, że Romanowski ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Dlatego, jak informowaliśmy, obrońca byłego wiceministra wnioskował o uchylenie tego nakazu. Równolegle jest procedowany, także w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
2: Początek dnia w Częstochowie czy Blachowni na ogół pogodny. Później pojawią się chmury. Z tych chmur mogą również pojawić się przelotne opady deszczu. Warto dzisiaj pod ręką mieć parasol. 12-13 stopni mieliśmy o wschodzie słońca. Po południu termometry pokażą 21 stopni na plusie, a jutro 22. Minęła godzina 8. Dzień dobry, o poranku. Wolna sobota w waszym ulubionym radiu i przed nami najlepsza muzyka na weekend, na lato, na wakacje, a także kolejna pyszna propozycja naszych kucharek. Czas na przepis na weekend to już za chwilę.
6: Radio Jura.

0: na weekend.
1: A dzisiaj w naszej kuchni tarta z czereśniami. Zaczynamy od przygotowania kruchego spodu. Potrzeba będzie 125 g mąki i 80 g zimnego masła. Do tego 50 g cukru pudru. Ucieramy w palcach na drobniutkie kawałeczki, dodajemy jedno żółtko i ponownie ugniatamy. Formę na tartę o średnicy 23-24 cm smarujemy masłem i wylepiamy równo ciastem. Wkładamy oczywiście do lodówki. A teraz trzeba namoczyć 10 g żelatyny, przygotować czereśnie, usunąć ogonki i pestki, pokroić na połówki, wrzucić do garnka i do tego dodać 40 g cukru. To wszystko gotować jakieś 5 minut razem z 50 ml wody, a także kilkoma kroplami soku z cytryny. No tak, z cytryny proszę nie rezygnować, bo ona dodaje fajnego, wyrazistego smaku. Garnek z ognia zdjąć, dodać żelatynę, wymieszać do całkowitego rozpuszczenia i poczekać, aż czereśnie stężeją. Co dalej? O tym za chwilę.
0: Przepis na weekend.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez te oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
6: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
5: O!
6: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
5: www.furnipol.pl.
7: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
10: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
9: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
11: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
9: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
11: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
9: Wakacyjny rabat na start.
11: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
9: Zadzwoń 500 503 711.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
19: Radio Jura. Muzyka wybrana.

0: Co za weekend?
1: Zaczynamy z wysokiego C i to dosłownie, bo przenosimy się prosto w chmury. Dziś i jutro podczęstochowskie konopiska zamienią się w lotniczą stolicę regionu. Wszystko za sprawą jubileuszowego pikniku Wakacyjny Odlot. Główne bloki pokazów ruszają od godzin południowych na tamtejszym lądowisku. Szykujcie się na zapierające dech w piersiach akrobacje na maszynie Extra 300L. A na ziemi wystawa zabytkowych aut, piana party i food trucki. Wstęp jest wolny, wydarzenie gorąco poleca Radio Jura. My też tam oczywiście będziemy. A jeśli od podniebnych ewolucji wolicie podróż do świata magii i snów, koniecznie zajrzyjcie do Parku Staszica. W pawilonie wystawowym Muzeum Częstochowskiego czeka na Was absolutny hit. To jubileuszowa wystawa Tomasza Sętowskiego z okazji 45-lecia jego pracy twórczej. Drzwi pawilonu są otwarte dziś i jutro od 11 do 19. Zobaczycie tam monumentalne obrazy oraz blisko 100 unikalnych, prywatnych szkiców mistrza. Nie przegapcie tego!
0: Poleca Radio Jura.

0: przepis na weekend.
1: U nas dzisiaj tarta z czereśniami. Mamy przygotowane już czereśnie, mamy przygotowane ciasto. A zanim zaczniemy robić panakoty, czas upiec spód ciasta. Wyjąć formę z ciastem z lodówki. Trzeba ponakłuwać widelcem, przykryć folią aluminiową i piec 20 minut w temperaturze 180 stopni. Potem zdjąć folię i jeszcze jakieś 5-10 minut podpiekać. Potem wystudzić. Zrobić panakoty zaczynając od namoczenia żelatyny. 10 gramów moczymy w zimnej wodzie. Gdy moczy się żelatyna, podgrzewamy 250 gramów kremówki, dodając 40 gramów cukru i kilka kropel cytryny. Gdy śmietanka jest mocno podgrzana, prawie do zagotowania, odstawiamy z ognia, mieszamy z żelatyną i czekamy, aż stężeje. Co dalej? No teraz składamy ciasto. Na upieczonym spodzie wykładamy tężejącą pannakotę. Gdy całkowicie stężeje, wylewamy galaretkę z czereśniami, a na górę można poukładać całe czereśnie, nawet z ogonkami. Ładnie to wygląda. Wsadzamy do lodówki do schłodzenia, a przed podaniem posypujemy cukrem pudrem. No i smacznego!
0: Przepis na weekend.

0: Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
3: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
5: I to już godzina 9, sobota w kalendarzach. Przypomnę, dzisiaj 11 dzień lipca. Czas na wiadomości.
6: Stany Zjednoczone zgodziły się kontynuować rozmowy z Iranem, ale jednocześnie jasno

0: przekazały Teheranowi, że zawieszenie broni dobiegło końca, poinformował prezydent Donald Trump. Jak mają przebiegać te negocjacje? O tym z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Według amerykańskich mediów przy udziale katarskich mediatorów trwają zakulisowe rozmowy o deeskalacji konfliktu i możliwym powrocie do wcześniejszych ustaleń. Trump nie powiedział jednak, czy planuje kolejne uderzenia na Iran. W wywiadzie dla New York Post prezydent ujawnił także, że wydał wojsku instrukcję, by w przypadku zamachu na jego życie doszło do, jak to ujął, zbombardowania Iranu na poziomie niewidzianym nigdy wcześniej. Trump zaprzeczył jednocześnie doniesieniom, że Izrael ostrzegł go przed nowym irańskim planem zamachu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Rosyjscy hakerzy działający na usługach Kremla systematycznie hakują cywilne kamery podłączone do internetu w europejskich krajach NATO, aby śledzić transfer sprzętu i broni wojskowej na Ukrainę, głosi raport służb wywiadowczych w Kijowie. Ostatnio do takich włamań doszło w Holandii. Władze tego kraju zostały już powiadomione o zagrożeniu. I na koniec jeszcze Wenecja. Sędzia pokoju nakazał tamtejszym władzom zwrócić 7 tysięcy dolarów, czyli około 26 tysięcy 600 złotych, pracownicę tramwaju wodnego, która rok temu znalazła pieniądze w pozostawionej przez kogoś torbie. Były w niej także cukierki, kilka osobistych rzeczy, ale brakowało dokumentów, dzięki którym można byłoby ustalić tożsamość. Kobieta oddała więc torbę do biura rzeczy znalezionych w nadziei, że zgłosi się tam jej właściciel. Ale tak się nie stało. Miasto odmówiło wypłaty, argumentując, że kobieta działała w ramach obowiązków służbowych. Ostatecznie sąd przyznał jej prawo do znalezionego. To dopiero szczęśliwy finał tej historii dla tej Włoszki.
2: Nadchodzący tydzień ma w Częstochowie i na całej Jurze przynieść ocieplenie. Nie będzie to jednak fala upałów zapowiadana od kilku dni, ale temperatura wzrośnie do przyjemnych 24-25 stopni. Tak ma być w poniedziałek. We wtorek również 24-25 stopni, ale wtedy w Częstochowie i okolicach może zagrzmieć. Jak się Państwo miewają po godzinie 9, sobota, 11 dzień lipca w kalendarzach. Mamy wakacje, przypominam, mamy lato, mamy także najlepszą muzykę na lato. Do wody za sekundkę.
3: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana na lato wraca za chwilę, a teraz u nas czas na horoskop. Kto przyszedł na świat 11 lipca, ten według gwiazd łączy w sobie potężną intuicję z absolutnym dążeniem do niezależności. Choć na co dzień bywa bezinteresowny i oddany bliskim, to potrafi też zacięcie i niezwykle zręcznie bronić własnych interesów. Astrologowie dodają, że dzisiejsi solenizanci to urodzeni myśliciele, którzy nie znoszą cudzej kontroli i świetnie odnajdują się w wystąpieniach publicznych. No to występujcie na zdrowie. Wszystkiego najlepszego.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Rapapara, przekorny los, przez Twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
6: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
7: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
6: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
7: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
6: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
7: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
8: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
9: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
10: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
11: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Jura.

0: Co za weekend?
1: Co jeszcze znajdziemy w weekendowym grafiku? Dzisiejszy poranek możecie zacząć superaktywnie. Punktualnie o 11:00 klub Come On Studio zaprasza na darmowy, plenerowy piknik fitness nad zbiornikiem Pacyfik w Parku Lisiniec. Sportowa zabawa potrwa tam do godziny 15:00. Z kolei po południu, dokładnie o godzinie 17:00, zameldujemy się w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater przy Dąbrowskiego 1. Przed nami emocjonalny wernisaż malarstwa Julii Łysik pod hasłem Born to be Free. Przez cały weekend trwają też Kasperiańskie Dni Młodych przy ulicy Mąkoszy. Dziś po południu wystartuje tam Bieg z Przeszkodami Kasper Gedon, który około 21:00 zwieńczy kino plenerowe na Leżakach. Jutro od rana czekają na Was panele dyskusyjne w Namiocie Afrykańskim. A skoro o kinie mowa, w niedzielę równo o 11:00 zabierzcie swoje pociechy do OKF-u Iluzja w Alejach na seans filmu Chłopiec na krańcach świata. To na pewno bardzo dobry pomysł na rodzinne przedpołudnie.
0: Poleca Radio Jura.

0: 11 lipca od samego rana w kalendarzach to dzień wielkich premier. Tego dnia właśnie w 1997 roku miała miejsce premiera kultowego filmu Kontakt z Jodie Foster. W 2007 na ekrany kin wszedł Harry Potter i Zakon Feniksa, a w 2013 świat zobaczył film Rekinado. To, co miało być takim niszowym kinem klasy B, stało się ogólnoświatowym, memicznym fenomenem popkultury. Kto nie widział, ten koniecznie zaległości musi nadrobić.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka.

0: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
3: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie, ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
8: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
7: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
9: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
7: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
9: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
7: Wakacyjny rabat na start.
9: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54 przez 60 przy Rondzie Mickiewicza.
7: Zadzwoń 500 503 711.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Oszczędni tankują taniej.
12: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

0: Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi, wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary! Fundary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: Po reklamie.
18: Jest 10:00 w naszym programie porannym. Czas na wiadomości.
19: Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. W całym kraju odbywają się msze w intencji ofiar oraz uroczystości świeckie. 11 lipca 83 lata temu oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowalewskim, chorochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 43 roku do wiosny 1945 roku.
20: Historycy szacują, że ofiarami zbrodni wołyńskiej padło od 100 do 130 tysięcy osób. Tylko dlatego, że byli Polakami. Z mapy zniknęło 1500 miejscowości. Ci ludzie byli chowani w bezimiennych dołach. Z pewnością w każdych z tych miejscowości istnieje kilka takich miejsc, w których te osoby spoczywają do dzisiaj.
19: Mówi dr Rafał Kościański z Instytutu Pamięci Narodowej, a ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że będą kolejne ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. W najbliższy poniedziałek, 13 lipca, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną

0: się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków pomordowanych. Uwaga na możliwe burze w czterech województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Podlaskiem, północnej części Lubelszczyzny, we wschodnich powiatach warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego obowiązują alerty pierwszego stopnia. Synoptycy prognozują tam opady deszczu sięgające 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Niech nie zwiedzie Was data w kalendarzu i zielone widoki za oknem. W Tatrach mamy bardziej jesień niż lato i tak ma być przez cały weekend. Kilka stopni powyżej zera, mgły i opady deszczu. Do wyjścia w góry trzeba się odpowiednio przygotować, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Szlaki są względnie w dobrym stanie. Nie jest jakoś bardzo ślisko, natomiast z racji tych niskich chmur widoczność jest ograniczona. Taka bardziej jesienna aura, więc tutaj odpowiednie ubranie jest polecane, czyli czapka, rękawiczki, grubsza puchowa kurtka, jakiś goretek w razie tego deszczyku.
2: Przed nami na ogół pochmurna i mokra niedziela. Niestety, proszę przygotować parasole. Jutro w Konopiskach czy w Kłobucku będzie padać, w Rudnikach, w Częstochowie również. Temperatura maksymalna na poziomie 22 stopni Celsjusza. Cieplej zrobi się od poniedziałku, 24 stopnie, wtedy zobaczymy na termometrach. Od wtorku już też zrobi się pogodnie, więcej słońca i 25 stopni. Minęła 10, tu program Wolna Sobota. Mariusz Ryszka, kłaniam się. Raz jeszcze pozwolicie, że przypomnę listę solenizantów. Na niej Olga, Pius, Jan i Kalina. Wszystkiego najlepszego. Prezent muzyczny już do Was leci.
3: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana na lato wraca za chwilę, a dziś na Mundialu kolejny mecz ćwierćfinałowy. A jeśli ktoś Mundialu nie lubi, nie cierpi futbolu, no to słuchajcie, ten weekend można spędzić przed ekranem. A ja już mówię, co można oglądać. W kinach w całym kraju zadebiutował hit Disneya, czyli nowa, już nieanimowana Vaiana. Na platformie Max można zobaczyć, jak John Cena i Idris Elba demolują tajną bazę w Warszawie w komedii akcji Sojusznicy. A Netflix proponuje nową wersję legendarnego serialu Domek na Prerii. Bierzcie i oglądajcie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
5: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
6: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
5: O!
6: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
5: www.furnipol.pl.
7: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
8: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
9: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
10: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Klinik. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
12: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
11: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana.

0: Co za weekend?
1: Co słychać u fanów klasyki? Uwaga, w Filharmonii Częstochowskiej trwa letnia przerwa wakacyjna. Muzycy uciekają jednak z murów w plener. W ramach letniego Jurajskiego Festiwalu Muzycznego jutro o godzinie 17 Filharmonia zaprasza na koncert w Malowniczym Parku i Pałacu w Świerklańcu. No to na pewno będzie idealny cel na niedzielną wycieczkę. A w sporcie potężny sprawdzian na koniec holenderskiego zgrupowania. Już o godzinie 11 częstochowski Raków rozegra piąty sparring. Tym razem rywalem będzie mistrz Holandii PSV Eindhoven. Nasi piłkarze zagrają w ośrodku The Hard Gang. Transmisji nie będzie, ale wynik będzie można sprawdzić w social mediach klubu. Dla podopiecznych trenera Dawida Kroczka to będzie zamknięcie intensywnego obozu, w którym bilans to jak na razie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Najskuteczniejszym graczem przygotowań póki co jest Adam Basse z 3 trafieniami na koncie. A na koniec, czy można odmienić szafę, urządzić mieszkanie w stylu retro i uratować planetę? Tak, bo przed nami kolejna jurajska garażówka. To wydarzenie w Galerii Jurajskiej jutro od 12 do 16. Wstęp i udział dla wystawców są bezpłatne. O szczegółach na stronie Galerii Jurajskiej, ale o tym będę mówić też na antenie Radia Juraj jutro po godzinie 8. Do usłyszenia zatem i do zobaczenia na miejscu.
0: Poleca Radio Jura. Radio Jura.

0: tak właśnie brzmi najlepsza muzyka na lato. Wracamy do niej za chwilę, a w kalendarzach sobota, 11 dzień lipca. Wiele się będzie działo, jeśli chodzi o sport dzisiaj, bo najpierw na trawiastych kortach w Londynie poznamy triumfatorkę wielkoszlemowego Wimbledonu. No niestety nie będą to ani Maja Chwalińska, ani Iga Świątek, tylko ktoś inny. A późnym wieczorem przeniesiemy się do Miami. Tam w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata Anglicy powalczą z Norwegami. Ależ się zapowiada meczycho i czy po tym spotkaniu będziemy wiosłować, czy śpiewać, że futbol wraca do domu, to się okaże nad ranem.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łyt

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
2: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka, solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Panic.

0: Tam. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie dwóch sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
3: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
4: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
3: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
5: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
3: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
5: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
3: Wakacyjny rabat na start.
5: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
3: Zadzwoń 500 503 711.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Fresh 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina 11, tu program Wolna Sobota, czas na wiadomości.
3: Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. A prawda to wskazanie i nazwanie winnych, to potępienie jednoznaczne tej zbrodni, powiedział premier Donald Tusk z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach rzezi wołyńskiej. W nagraniu na portalu X szef rządu oświadczył, że trzeba ocalić pamięć o każdej z nich z imienia i nazwiska.
4: Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci. Z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy.
3: Mówił Donald Tusk. Według szacunków polskich historyków rzezi wołyńskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy naszych rodaków. Stołeczni policjanci z grupy Orzeł rozpracowali gang, który zajmował się kradzieżą samochodów. 21 osób usłyszało w sumie aż 112 zarzutów. Wobec 13 podejrzanych

0: sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Jakub Rybski.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Dzień dobry, Jakubie. Jak śledczy wpadli na trop złodziei?
1: No to efekt wieloletniego śledztwa prowadzonego przez warszawską policję i prokuraturę krajową. Funkcjonariuszom z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową udało się zatrzymać wszystkich członków grupy przestępczej. Zajmowali się przede wszystkim kradzieżą samochodów, kół oraz sprzedażą części, które pochodziły z kradzionych aut. Złodzieje działali na terenie Polski i Niemiec. Ostatnich 12 podejrzanych wpadło w ręce policji w okolicach Warszawy. Po tej akcji do prokuratury doprowadzono tych członków gangu, którzy już odsiadywali wyroki w zakładach karnych lub aresztach śledczych. Na podstawie nowych dowodów 21 podejrzanych usłyszało 112 zarzutów za kradzieże z włamaniem, kradzieże oraz paserstwo.
2: Nadchodzący tydzień ma w Częstochowie i na całej Jurze przynieść ocieplenie. Nie będzie to jednak fala upałów zapowiadana od kilku dni, ale temperatura wzrośnie do przyjemnych 24-25 stopni. Tak ma być w poniedziałek. We wtorek również 24-25 stopni, ale wtedy w Częstochowie i okolicach może zagrzmieć. Jedenasta za nami, to jest ten moment, kiedy sobotni poranek przechodzi w sobotnie wakacyjne przedpołudnie. Dzisiaj 11 dzień lipca, Mariusz Ryszka, kłaniam się, polecam się do 12. Radio Jura.

0: muzyka wybrana na lato, tak właśnie brzmi, wraca za chwilę. A propos lata, to chwilowa jest przerwa w dostawach ciepełka u nas, ale to się ma zmienić. Na zachodzie Europy już kolejna fala upałów się rozkręca. Lokalnie termometry mają pokazać w Hiszpanii czy we Włoszech 45 stopni Celsjusza. Kiedy upał dotrze do Polski? Sprawdziłem prognozy IMGW i są konkretne daty. To wtorek, a może nawet i środa. Wtedy na zachodzie kraju pęknie magiczna granica 30 kresek. Później gorąc będzie przesuwał się powolutku na wschód. No i pod koniec przyszłego tygodnia w całej Polsce nawet 35 stopni w cieniu. No, to proszę sprawdzić, czy wentylatorek działa, czy woda jest w odpowiedniej ilości przygotowana i zacienione miejsce sobie proszę do siedzenia też upatrzeć. A o pogodzie będziemy Was oczywiście informować na bieżąco.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grupa.

0: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnibol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
3: Air Show Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Air Show Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
4: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
11: Radio Jura. Najlepsze radio na weekend.

0: Na horyzoncie widać już sobotnie południe, a o tej porze warto wiedzieć, co czeka nas w kolejnym tygodniu. Otóż mamy mnóstwo świąt niecodziennych. Zaczynamy z przytupem, bo poniedziałek to będzie dzień rock'n'rolla. Wtorek to dzień rekina czy dzień szympansa. Środa, 15 lipca, to będzie dzień bez telefonu komórkowego. W czwartek będziemy celebrować dzień węża, a w piątek będzie dzień emoji. Bierzcie i świętujcie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: Sobota z Radiem Jura.

0: Za chwilę sobotnie południe. Mariusz Ryszka, z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę udanej reszty fantastycznego weekendu, udanych wakacji. Do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
5: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
4: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
5: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
4: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
5: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
4: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
6: www.cyrmyślnikprojekt.pl.
7: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
10: Na paznokcie.
9: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
11: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
12: Właśnie minęła 12:00. W samo południe zapraszamy na wiadomości.
13: Wielkie świętowanie na polsko-niemieckim pograniczu. Trwają dni Hanse. Tydzień temu bawiły się polskie Słubice, a w ten weekend impreza przenosi się do niemieckiego Frankfurtu nad Odrą. To element naszej wspólnej kultury i historii, mówi Adam Szulczewski, zastępca burmistrza Słubic.
14: Przed nami imprezy we Frankfurcie nad Odrą. W weekend kulminacyjne wydarzenia po stronie frankfurckim, między innymi przy tamtejszym ratuszu. Tu taka ciekawostka, że oprócz wykonawców niemieckich, również przedstawiciele kultury polskiej, wśród nich m.in. zespół Bratanki.
13: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
15: Hiszpania w półfinale mundialu to po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem spotkania Mikel Merino strzelił zwycięską bramkę w 88 minucie. No i już wiemy, że w pierwszej półfinałowej parze czeka nas naprawdę wielki hit. Hiszpania zagra bowiem z Francją. No patrzymy do przodu. Myślę, że od początku mistrzostw wszyscy czekali na taki właśnie mecz. Dla mnie to pojedynek dwóch najlepszych drużyn na mundialu. Oczywiście się ich nie boimy. Jeśli ktoś może wyjść na mecz z Francją z pewnością siebie, to właśnie my. Tak mówił Lamine Yamal. Teraz mamy kumulację, bo dwa kolejne ćwierćfinały zostaną rozegrane jednego dnia o 23:00 mecz Anglii z Norwegią. W nocy zagrają Szwajcaria i Argentyna. Pora na kolejną rundę żużlowego cyklu Speedway Grand Prix. To będzie już szósta odsłona walki o tytuł indywidualnego mistrza świata po wygranej we Wrocławiu. Numerem jeden w klasyfikacji generalnej jest Bartosz Zmarzlik. Polak w drodze po siódmy tytuł mistrzowski. Teraz powalczy o punkty na torze w szwedzkiej Malili.
16: W każdej sytuacji już byłem. Przez 6 tytułów już miałem naprawdę i wygrywane tytuły dwie rundy przed. Rundę przed i do ostatniego biegu. Załatwiany temat w półfinałach, finałach. W każdej sytuacji jakby stawałem.
15: Tak mówił Zmarzlik. W zawodach wystąpią także Kasper Woryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera. Będą też tenisowe emocje po południu, kobiece finału Wimbledonu i pojedynek dwóch czeskich zawodniczek. Karolina Muchowa zagra z Lindą Noskową.
17: Nie da się ukryć, że zarówno Linda Noskowa, jak i Karolina Muchowa bardzo dobrze się prezentują w Londynie. Chyba mam takie wrażenie, że jedna i druga rozgrywają turniej życia, więc spodziewam się naprawdę

0: wielkiego widowiska.
1: Analizował redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Pijas Krzyżowska, czwarta w zawodach diamentowej ligi w Monako. Czas Polki na 100 metrów przez płotki to 12 sekund i 54 setne.
2: No to jest sobota, 11 lipca. Wyobraźcie sobie, że mamy dzisiaj środek lata. Na ten temat nieco więcej później. Mamy też sam środek weekendu. Do 17 będzie z wami dzisiaj Łukasz Tymków. Witam i zapraszam.

0: Teraz wrócimy do tego, co pojawiło się na naszej antenie dzisiaj po ósmej, czyli Raj na podniebieniu, a dokładniej będziemy zaglądali do naszej radiowej kuchni, a w niej nie za słodka, ale doskonała do kawy. Tarta z czereśniami i panakotą. Do przyrządzenia tego deseru na pewno przyda się mąka, cukier puder, żółtko, zimne masło, przyda się też żelatyna, no i oczywiście piekarnik rozgrzany do 180 stopni. Dokładną listę produktów, które są potrzebne do tarty z czereśniami i panakotą, znajdziecie już na naszej stronie internetowej, gdzie krok po kroku też opisujemy, co zrobić, żeby wam wyszła. To częstujcie się i smacznego.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
5: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
6: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
5: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
6: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
5: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
6: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
7: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: od sklepu Biedronka.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Po reklamie.
7: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
8: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: I jak pojawiają się takie wiadomości, to już mam stuprocentową pewność, że mamy wakacje, sezon ogórkowy. Chodzi o informacje o dzikich zwierzętach w polskich lasach. No ale tym razem chyba sprawa jest trochę poważniejsza. Chodzi dokładnie o zachodniopomorską gminę Polanów i okolice miejscowości Karsinki i Rekowa. Tam pewien myśliwy dwukrotnie zauważył pumę. Nawet udało mu się za drugim razem nagrać film z tą pumą. Lokalne władze powołały sztab kryzysowy, no i planują za specjalistami odłowienie drapieżnika. Sytuacja jest poważna, wiecie, bo trwa sezon najgody. Leśnicy apelują więc o to, żeby w tych okolicach nie spacerować po lasach. Puma, z tego co wiem, jagodami się nie żywi, ale już takim ptactwem czy jeleniem nie pogardzi. A jeśli będzie atakować, to z ukrycia i od tyłu. No, czyli jak typowy nieoznakowany radiowóz grupy Speed.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509. Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
6: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
7: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
8: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
9: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
10: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
11: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
12: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Po reklamie.
11: Radio Jura.

0: marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra.

0: Biedronka.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: Sobotnie popołudnie, minęła 13, przed nami wiadomości.
5: W nagraniu zamieszczonym dziś rano na portalu X premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej.
6: Prawda to pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek.
5: Podkreślał szef polskiego rządu. Ministerstwo Klimatu nie ma zamiaru zwiększyć podaży drewna. Tak wynika z odpowiedzi na nasze pytania w sprawie sytuacji na rynku peletu. Ceny sięgają nawet 2000 zł za tonę. Jak na sytuację reaguje resort klimatu?
7: Ministerstwo pytane przeze mnie, czy zamierza podjąć działania na rzecz większej podaży drewna, wskazuje, że znacząco spadł eksport tego surowca do Chin. Czy to wystarczy? Niekoniecznie. Sam resort przyznaje, że podaż zmniejsza się. 2024 rok 40 milionów metrów sześciennych drewna, 2025 już 39 milionów. Rynek szacuje, że w tym roku może być to już tylko 37 milionów. Ministerstwo twierdzi też, że ceny pozostają na stabilnym poziomie, ale mamy już dane za pierwszy kwartał tego roku i widać w nich wzrost cen drewna o 12%. Pelet produkowany jest z pozostałości z drewna, na przykład strocin. Mniej drewna oznacza mniej odpadów do produkcji tego opału.
5: Park przy pałacu w Żmigrodzie zamienił się dziś w żywe muzeum i otwartą scenę teatralną w ramach festiwalu Lelenfant na szlakach natury. To plenerowy przegląd sztuki dla dzieci i młodzieży pod konarami drzew i nad brzegiem rzeki, zapowiada Elżbieta Woźniak-Łojczuk.
8: Będą koncerty w alejach parkowych, będą rzeźby, na przykład z wikliny, cyrkowe akrobacje między koronami drzew, więc tam nam ta przyroda, która piękna jest właśnie w Dolinie Baryczy, ona takim staje się tłem, taką sceną, na której właśnie może ta sztuka się pokazać w całej swojej okazałości.
5: Dziś przegląd odbędzie się przy pałacu w Żmigrodzie, a jutro przy Krośnickiej Kolei Wąskotorowej od 11 do 16.
4: Sobota, 11 lipca. Lato w pełni, no może nie zawsze widać to bardzo wyraźnie za oknem, ale weekend jak najbardziej się rozkręca. I mam nadzieję, że spędzacie go razem z nami.

0: Chyba wszyscy doskonale znamy markę ceramiki z Bolesławca. Jak się okazuje, na świecie jest ona też bardzo ceniona. Do tego stopnia, że znani z kopiowania i konkurowania z Europą Chińczycy nazwali tak jedną ze swoich miejscowości, gdzie produkują właśnie ceramikę, po to, żeby móc pisać, że ich ceramika też jest z Bolesławca. No co za świat? Ciupagi już mamy made in China. Jak jeszcze nam podrobią bursztyny i naszą wodę ognistą, no to już będzie koniec świata.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
8: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.

0: Trudno nie zauważyć, że trwa mundial w północnej Ameryce, a na nim pokazuje się wiele gwiazd. Widzieliśmy m.in. Shakira z dziećmi na trybunach, pojawili się też Beckhamowie. Tymczasem David opublikował ostatnio na Instagramie zdjęcie swojej córki z okazji jej 15 urodzin. We wpisie zaznaczył, że ją kocha i dumny jest z tego, że ma ona cudowny charakter, zupełnie jak tata. Fani komentują, że rzeczywiście dziewczyna jest podobna. No ja sprawdziłem i nie zupełnie to tak wygląda. I to zresztą na szczęście chyba dla niej, bo David Beckham ma brodę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: Sobota z Radiem Jura.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Już niedługo wybije 14. Po 14 na naszej antenie sprawdzimy, czy pewien wyznacznik pory obiadowej w niedzielę zniknie z telewizji. Będą też szybcy, no i teraz już też wściekli. O co chodzi, przekonacie się zostając z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Oszczędni tankują taniej.
2: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: kilkudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Po reklamie.
2: Właśnie minęła 14. Zapraszamy na wiadomości.
3: Teraz Bruksela. Możliwe jutro nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw Unii Europejskiej. To efekt fiaska wczorajszych negocjacji w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Czasu jest niewiele, bo do 15 lipca Unia chce rozwiązać spór o limit cenowy na rosyjską ropę. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jest największym problemem?
4: Największy problem to limit cenowy na rosyjską ropę. Komisja Europejska chce utrzymać restrykcje cenowe na obecnym poziomie. Jeżeli nie będzie na to zgody, to od 15 lipca automatycznie zostaną one złagodzone. Oznaczałoby to, że Rosja mogłaby więcej zarabiać na sprzedaży ropy, a sankcje straciłyby na skuteczności. Przeciwko temu rozwiązaniu protestują przede wszystkim Grecja, Cypr i Malta, które obawiają się strat dla swoich armatorów. Nadal trwa także spór o zakaz wydawania wiz rosyjskim żołnierzom walczącym przeciwko Ukrainie. Tu złagodzenia chce Francja i Włochy, ze względu na obawy o wpływ na turystykę.
3: Wracamy do kraju. Na części nadmorskich kąpielisk wywieszona została czerwona flaga, która oznacza zakaz kąpieli. Od razu łączymy się z naszym trójmiejskim reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, gdzie teraz można wejść do wody?
5: Na wszystkich kąpieliskach w Gdyni i w Sopocie. W Gdańsku biała flaga powiewa na Stogach i w Wielitkowie, natomiast w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej ratownicy zauważyli silne prądy wsteczne i teraz nie można się tam kąpać. Wysoka fala uniemożliwia z kolei kąpiel na jednym z kąpielisk w Ostrowie, w Mikoszewie, Sztutowie i w Kątach Rybackich.
6: Cały czas ratownicy kontrolują akwen, bo te warunki mogą się zmieniać. Wiatr może się osłabić i kąpieliska mogą zmienić flagę na białą bądź na czerwoną, jeśli jednak te warunki będą gorsze.
5: Mówi Alicja Kryda z Sopockiego Wopru. Jak informuje główny inspektorat sanitarny, z powodu zbyt dużego stężenia bakterii E. coli, czerwona flaga wywieszona została w Swarzewie i Mechelinkach i na kąpielisku od strony Zatoki Gdańskiej w Rewie. Po drugiej stronie Cypla, nad Zatoką Pucką, flaga jest już biała.
2: Sobota, 11 lipca. Na weekendowym radiowym posterunku melduje się Łukasz Tymków. Jeśli chcecie złapać luz, zostańcie z nami. Całe mnóstwo muzyki wybranej na lato na pewno wam w tym pomoże. No to łapcie dobry klimat, przejdźcie w tryb offline, ale nie odłączajcie się od radia.
7: Radio Jura. Muzyka wybrana.

0: Siedziałem sobie ostatnio, pijąc poranną kawę i przeglądałem media społecznościowe. Profil TVP zrobił ostatnio sondę z pytaniem, którego teleturnieju najbardziej ci będzie brakowało. I wymieniono przykłady, takie jak Familiada i Koło Fortuny. No i zaraz pojawiły się plotki, że pewnie obydwa teleturnieje zostaną zdjęte z anteny. Przyszło jednak już zapewnienie z TVP, że po wakacjach pojawią się nowe odcinki. Wiele osób pewnie odetchnęło z ulgą, no bo jak inaczej wyznaczyć porę obiadu w niedzielę, jak nie Familiadą. No, do tego jeszcze Rosół i film z Louis de Finesem. No i mamy niedzielny pakiet gotowy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
5: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
6: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
7: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Dagadany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.

0: Porównywałem dzisiaj Pumę do policyjnej grupy Speed. No i właśnie oni teraz będą w roli głównej. Ich Ford Mustang, skonfiskowany wcześniej pijanemu kierowcy, uderzył w płot w okolicach Radomia. Do kolizji doszło, kiedy jadący na sygnale radiowóz wyprzedzał kolumnę aut, a kierująca Volkswagenem kobieta zaczęła skręcać w lewo. Na szczęście nikomu nic się nie stało, obaj kierowcy byli trzeźwi, sprawczyni dostała mandat i punkty karne. I tak oto 470 koni mechanicznych pójdzie teraz do blacharza. A kierowcy pod nosem pewnie teraz powiedzą: a taki ładny był amerykański. Szkoda.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Jura.

0: z Radiem Jura.
1: Check it out, check it out.

0: Punktualnie o 15 w naszym radiu pojawią się najnowsze informacje z kraju i ze świata. Potem wrócimy do mundialu, no i powiemy też o takim zjawisku, które przydarza się każdemu z nas. Nie zabraknie oczywiście muzyki wybranej na lato.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Oszczędni tankują taniej.
2: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Trzecia po południu, czy jak kto woli 15, u nas pojawiają się najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
10: Zamiast biura podróży sztuczna inteligencja? To możliwe, ale warto zachować ostrożność, jeśli chcemy w ten sposób zaplanować wakacje. Eksperci ostrzegają, popularne narzędzia AI nie zawsze zaproponują nam najlepsze rozwiązania na spędzenie urlopu. Podstawa to ograniczone zaufanie. Na przykład, gdy poprzez sztuczną inteligencję chcemy zarezerwować nocleg.
11: Sprawdźmy, u kogo kupujemy. Jaka jest ostateczna cena? Jakie są warunki anulacji? Czy odstąpienia od umowy i kto za tym stoi, czyli jaka firma, czy to jest biuro podróży. I sprawdźmy te podmioty zewnętrznie, czasami po prostu nie korzystając z linku w czacie, ale wchodząc do wyszukiwarki, wpisując tą nazwę i sprawdzając, czy dany podmiot istnieje, czy nie.
10: Radzi Anna Cichońska z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej. Pamiętajmy, że w większości przypadków sztuczna inteligencja bazuje na informacjach, które sama znajdzie w wyszukiwarkach. W faktach kulturalnych Katarzyna Sobiechowska-Szuchta na początek. Szekspir pod gwiazdami.
12: Ten festiwal rusza dziś w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. I pierwszą premierą będzie Sen Nocy Letniej. W obsadzie m.in. Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia, Dobromir Dymecki i Wojciech Kalarus. To propozycja i dla mieszkańców, i dla turystów, mówi Maria Wojtyszko, dyrektorka artystyczna festiwalu.
13: To taki świetny sposób na zwieńczenie dnia spędzonego na zwiedzaniu. Można sobie usiąść wygodnie i spędzić uroczy, romantyczny, też śmieszny wieczór z naszymi wspaniałymi aktorami i z Szekspirem.
12: Komedia Sen Nocy Letniej pełna jest miłości, magii i pomyłek sercowych. Jeszcze dziś i jutro w Gdańsku trwać będzie Międzynarodowy Festiwal FETA. W programie są widowiska uliczne, spektakle plenerowe i lalkowe, a większość wydarzeń jest bezpłatna.
0: Takie szybkie pytanie do Was. Aktywnie, czyli na przykład z odkurzaczem w ręku, czy być może pasywnie, z kawą w fotelu. Bez względu na to, jak nas słuchacie, do 17 będzie Wam towarzyszył Łukasz Tymków.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.

0: Wrócimy jeszcze na chwilę do Mundialu. Od dobrych dwóch dni w sieci huczy od kontrowersji wokół końcówki meczu Argentyna-Egipt. Reprezentanci kraju faraonów złożyli skargę na sędziego, który według nich celowo nie reagował na faul Argentyńczyka w 92 minucie. Skarga wpłynęła podobno już do władz FIFA. Ja bym na ich miejscu poskarżył się nie prezydentowi FIFA, a USA. Ten, jak wiemy, raz dwa zakończyłby kolejną wojnę, tym razem futbolową. No a dzisiaj kolejny ćwierćfinał. Kto wygra mecz? Ja wiem. Ten, kto strzeli o co najmniej jedną bramkę więcej od rywala.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.

0: Pewnie znacie to zjawisko, kiedy jakaś piosenka wpada wam w ucho, no i potem ciągle gra w głowie na takim zapętleniu. No i jak się okazuje, to w rzeczywistości sposób, w jaki nasze ciało radzi sobie ze stresem. Kiedy jesteśmy na przykład znudzeni albo jesteśmy na krawędzi wytrzymałości, ta powtarzająca się melodia może stać się naszym ukojeniem. No więc jak następnym razem będziecie nosić tę samą piosenkę przez cały dzień, to wiedzcie, że mózg właśnie walczy z lękami. Ale jakby wam brakowało, no to podamy kilka utworów już za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.

0: Polaka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką chrupki Monster Munch Original. 100 gramów różne rodzaje. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą. Napój izotoniczny Oshi różne rodzaje. 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie

0: duszą. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Radio Jura.

0: Każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka. Winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Po reklamie.

0: Trwa sobotnie popołudnie, jest 11 lipca, a lipiec to oczywiście miesiąc, w którym dni są ciągle bardzo długie i może nie mamy idealnej pogody na plażę, ale mamy za to muzykę wybraną na lato. Łukasz Tymków, zapraszam.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.

0: Pogoda i serwisy, które ją przewidują, są na topie, pomagają na przykład planować weekendowe wyjazdy. Tego z kolei nie mieli nasi przodkowie, którzy zamiast aplikacji do przewidywania pogody używali na przykład jaskółek. A te, jeśli nisko latały, to zwiastowały oczywiście deszcz. Podobnie było z owcami, jeśli tuliły się do siebie, no to miało lać, albo kładący się poziomo dym z komina. Ładną aurę z kolei przepowiadały muchy, komary, krowy i kury. Te ostatnie, jeśli szybko szły na grzędę, no to gwarantowany był pogodny dzień. Natura, krótko mówiąc, podrzuca nam pogodowe spoilery, a dla nas jej obserwacja, no cóż, no może okazać się dużo bardziej barwna niż pogodowe aplikacje.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez twe oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też,
3: to poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: Dopiero co mówiłem o pogodzie i obserwacji zwierząt, między innymi, żeby móc ją przewidywać. A tu proszę bardzo, przychodzi komunikat z IMGW, że lipiec jeszcze ma zaskoczyć nas upałami. Prawdopodobnie już od połowy tego miesiąca fala gorąca ma powrócić, co może sprawić, że termometry wskażą ponad 35 stopni Celsjusza. Apogeum ma nastąpić w sobotę 18 lipca. Wtedy nad morzem możliwe będą temperatury od 31 przez 36 w Małopolsce, 37 w Wielkopolsce, a nawet ponad 38 stopni ma być na Dolnym Śląsku. Według pogodowych ekspertów sierpień ma być cieplejszy niż w przeszłości, a średnia temperatur oczywiście przekroczy obecną normę. Także jeśli ktoś się zamartwia, że teraz trochę marznie, no to wszystko powinno wyrównać się już mniej więcej za tydzień. Pamiętajcie, że bez względu na pogodę muzyka wybrana na lato, tylko i wyłącznie u nas.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez te oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
6: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
5: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
6: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
5: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
6: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy!

0: różne rodzaje. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą. Napój izotoniczny Oshi różne rodzaje. 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Jura.

0: pora odmeldować się z posterunku, na którym trwałem dzisiaj razem z wami przez całe popołudnie. Łukasz Tymków, uśmiecham się do was i życzę wspaniałej reszty soboty i reszty weekendu i mówię do usłyszenia w poniedziałek. Cześć.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje, przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml, przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za

0: kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a

0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Radio Jura. Muzyka wybrana.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Dzisiaj

0: na rodzaje. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą. Napój izotoniczny Oshi różne rodzaje. 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
0: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łyd

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Po reklamie.
15: Weekend z Radiem Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.
9: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Señores, hoy...

0: Radio Jura.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Sobota.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Po reklamie.
4: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: Taneczne Radio Jura.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Po reklamie.
0: Radio Jura.